0: Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz wiedzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego

0: Radio Nowinki, Eastless Rockers, Eastless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

Sala, no, Dalady, da. Ada apa kan ni? Hari Azadi, Azadi, Nabi Zakir.

zadyma, gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze,

Witam Was w drugim tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. To oznacza, że słońce wschodzi aktualnie w granicach godziny 5 z minutami i zachodzi też około 20 z minutami, co przekłada się na dzień około 15 godzin trwający. Dodam jeszcze od siebie, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Borys i Wawrzyniec, dodatkowo Zuzanna, Klara i Włodzimierz, ale także Lech. No właśnie, Lech, jakby nie było, patron Polski w pewnym sensie, Diana, Hipolit i Kasjana, a także Maksymilian i Eusebiusz. Solniżantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dodam, że między innymi Dzień Energetyka w tym tygodniu będziemy obchodzili, Dzień Osób Leworęcznych, dodatkowo jeszcze Dzień Konserwatora Zabytków, no i Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. No, biorąc pod uwagę aktualność wakacyjną, jak najbardziej istotna kwestia. No i jest jeszcze jedna okazja, która może wydawać się trochę zaskakująca, bo obchodzimy również Dzień Pracoholików, w związku z tym chyba ja będę mógł sobie poświętować. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to proponuję Wam wysłuchanie i obejrzenie koncertu nie byle jakiego, bo koncertu, który rozegra się w tym tygodniu, dokładnie w piątek o godzinie 20 na Stadionie Miejskim imienia Henryka Reymana w Krakowie, czyli na Stadionie Wisły po prostu. A będzie to Sanach na Stadionach, moi drodzy, czyli Sanach, która znowu koncertuje po największych możliwych arenach polskich. A to oznacza, moi drodzy, że macie szansę zobaczyć ją dokładnie na ostatnim koncercie, nie, przedostatnim koncercie, który rozegra się właśnie w Krakowie. Będzie to program nowy i ciekawy, wątpić nie należy, tym bardziej, że Sanach jak co roku i co koncert daje z siebie naprawdę wszystko, aby to wydarzenie muzyczne było jak najbardziej wspaniałe. I przypominam, Kraków, 14 sierpnia, piątek, godzina 20, Stadion Wisły. Zapraszam na koncert Sanach. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to myślę, że doskonałą propozycją będzie najbardziej wakacyjny i najbardziej, no powiedzmy, turystyczny film do obejrzenia aktualnie w kinach, czyli filmowa wersja Vaiany. Animacja, no, wzbudziła wielkie emocje i zainteresowanie, a przede wszystkim popularność zdobyła. Tym razem mamy kinową wersję, aktorską wersję tego filmu, w której między innymi Dwayne Johnson występuje jako polinezyjskie bóstwo. To też powinno chyba Was zaintrygować. A dodam jeszcze, że oczywiście historia dotyczy Polinezji, a tam ni mniej, ni więcej, tylko piękna dziewczyna opuszcza swoją rodzinną wyspę Motunui i udaje się w podróż, by ratować swoje plemię. Jak to wszystko się rozegra? No cóż, na pewno będzie dużo oceanu do podziwiania. Zapraszam do kin. No i informacje bieżące, a tutaj chyba, tak, zachęcałem Was chyba w zeszłym tygodniu do studiowania na Politechnice, ja tylko podtrzymując ten wątek chciałbym przypomnieć, że doskonałe wyniki ewaluacji wyszły, a tak wyjaśniając, chodzi tutaj o ocenę, no powiedzmy, zdolności naukowych poszczególnych uczelni. No i w tej kategorii, moi drodzy, za lata 2022-2025 najwyższą kategorię A+ dostała architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, tudzież inżynieria mechaniczna. Dodatkowo klasę A, czyli niewiele niższą, inżynieria chemiczna, natomiast no jeszcze niewiele niższą, no w zasadzie

Miesiąc po miesiącu poprzez stronę internetową www.nowinkipkl.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko naraz jest jasne i głośno oczywiście. To z waszej strony, a my gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście gorącą, serdeczną atmosferę. To wszystko dla was, a jeżeli tak, no to podpowiem jeszcze, że słuchać można nas na okrągło, ale programy autorskie poranne, tuż po godzinie 9, wieczorne między godziną 20 a 21, a w zasadzie 20 i 21 się rozpoczynają. W weekendy powtórki programów wieczornych rano, a w sobotę po południu ni mniej, ni więcej, tylko materiał informacyjny, a wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały powiedzmy z myszką, bo dawno, bardzo dawno na naszej antenie nie prezentowane. To wszystko oczywiście przygotowane dla was i nie ma tutaj znaczenia, że trwają wakacje, bo programy trwają dla was i są realizowane dla was, moi drodzy, więc zapraszam, słuchajcie Radia Nowinki, klikajcie gdzie się da, no i odwiedzajcie nas jak najczęściej, a od września można już nawiedzać oczywiście osobiście.

0: Co ludzie o tym myśleli? Co tu ludzie z okolic o tym mówili, myśleli?
1: Ludzie o tym myśleli, tego w Polsce tego nie było, jak Pero jest. A za to milicja się nie bierze, ani milicja za to nie uwagi nie wyczała. Aby przyjechali się śmiali z tego.
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Gdzie mój rower jest? Gdzie mój rower zabierasz?
1: No to się ja tylko na chwilę do sklepu.
0: Nie bierz mi rower!
2: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień.
3: Dobry wieczór, Polsko! Z GPS wprowadzamy w nowy tydzień, a wy nowy tydzień wprowadzają was dziś.
4: Jakub Green
3: i Albert Pusa.
4: Ale energii w ogóle braknie.
3: Słowika Piotra, tak jak zawsze zresztą. Tak, energii brak dziś. Ja nie powiem, ile spałem w nocy, bo nie...
4: Nie spałeś w nocy?
3: Nie powiem.
4: To ja powiem. Mój zegarek mówi 2.51.
3: A mój mówi... brak danych. Dzisiaj o czym? Oczywiście o Krakowie, będzie o oszustwach, będzie...
4: Ja mam w ogóle same polskie tematy, się tak wylosowało dzisiaj.
3: Będzie o oszustwach, będzie o kłamcach, o kradzieżach i Amerykanach.
4: Czyli wszystko tak standardowo, jak w każdym GPS-ie.
3: Czyli jak co tydzień.
4: A jeżeli chodzi o playlistę, jaką dzisiaj mamy, to playlista jest generalnie zabawna, bo ja jestem dalej w eurowizyjnym szale, więc jeszcze będzie parę kawałków z Eurowizji. Nie, Bangaranga wciąż nie zagra, bo nie zgadzam się. U mnie w rankingu finału było 18 na 25 miejsc. Ty masz dalej Forza Horizon Week, dalej cię trzyma, dalej będą piosenki z Forcy, a Słowik zrobił sobie swoją własną Eurowizję z tym całym, co?
3: Z Jugosławią,
4: Na czele, no. Więc jakby będzie zabawnie, jeżeli chodzi o muzykę, i z góry przepraszamy za to, co tu się wydarzy.
3: Tak, a biorąc to pod uwagę, myślę, że już w słowach wstępu brakło nam tych słów, cokolwiek, więc bez dalszego owijania w bawełnę, Sal da Vinci per sempre si.
4: Czyli eurowizyjnie, biorę na początek.

0: No to co zrobili Włosi? Przepraszam, Kraków.
1: Włosi zrobili tamtą piosenkę, którą właśnie usłyszeliście.
0: Wow, co się za przejście. A to, co ma zamiar zrobić Kraków, to zrobił on kolejny krok w kierunku budowy nowej linii krakowskiego szybkiego tramwaju, tym razem na Azory. Taka historia. I ówczesny prezydent miasta wydał decyzję środowiskową dla inwestycji, która połączy istniejącą pętlę Krowodrza Górka z nową pętlą Azory. Tak? Słowo ówczesny padło nieprzypadkowo. Planowana dwutorowa trasa będzie liczyć około 4,6 km. Projekt zakłada również budowę dodatkowego odcinka torów w kierunku linii kolejowej Kraków-Mydlniki, Kraków-Batowice oraz tak zwanego trójkąta torowego przy skrzyżowaniu Opolskiej i Wajsa.
1: O.
0: Także tak się będą te tory ciągnąć gdzieś. Oprócz samego tramwaju miasto planuje przebudowę również okolicznych ulic i skrzyżowań, między innymi przy ulicy Łokietka, Różyckiego, Chełmeńskiego i Batalionu Skała AK. Także jeżeli mieszkacie gdzieś w tamtych okolicach, to w najbliższym czasie wam szczerze współczuję. A także budowę nowych chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i parkingu Park and Ride na około 205 samochodów.
1: Nie, bardzo mało.
0: Bardzo mi się podoba ta szczegółowość, w sensie 205. Nie 204, 203, 200 około, przykład, 205.
1: Akurat dzisiaj oglądałem, jak Gucio, streamer polski, grał City Skylines i chciał zbudować właśnie parking i po prostu zrobił kwadratową ulicę, bo nie wiedział, jak to się robi. I dosłownie to jest moje pierwsze skojarzenie.
0: Inwestycja ma poprawić komunikację w północno-zachodniej części Krakowa i zwiększyć atrakcyjność transportu publicznego dla mieszkańców Azorów, a przedtem psując je na najbliższe 3 lata pewnie. Bo tak wyglądają budowy w tym mieście. No to inaczej wyglądają. Wyglądają jak wyglądają. No pytanie tylko, co się z tym projektem wydarzy teraz, bo nie możemy nie wspomnieć o wynikach wczorajszego referendum, które odwołało szanownego prezydenta miasta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, ale jednocześnie zachowało stanowiska dla Rady Miasta Krakowa, więc to będzie bajzel jakich mało.
1: Jeździć, obserwować, ale nie krakowskim szybkim tramwajem, bo ten jeszcze nie istnieje.
0: Ani generalnie po Krakowie. Znaczy istnieje, tylko po innych trasach. Bo to jest kolejna część krakowskiego. No.
1: To, co teraz leci w tle, to jest dosłownie to, co się dzieje teraz w mojej głowie.
0: Tak, u mnie też. W sensie ja tak dokładnie też się czuję. To dzisiaj poszedłem spać chyba koło drugiej, bo odświeżałem cały czas tę stronę komisji wyborczej.
1: A ja szukałem ostatniej nieodkrytej drogi w Forza Horizon. Cześć.
0: I znalazłeś?
1: Nie.
0: Neoton Familia, see ya. Hello, w sensie węgierskie coś od słowika. Zagrajmy.

0: W dobie internetu dziennikarzem może być każdy.
1: Na przykład my.
0: No właśnie. Nie trzeba mieć studiów, nie trzeba mieć żadnego wykształcenia. Wystarczy po prostu mieć mikrofon, łącze internetowe i po prostu o czymś gadać. No ale wiadomo, każdemu zdarzają się wpadki. Są ludzie, którzy z tego korzystają, są ludzie, którzy się dzięki temu błaźnią, tak jak my. Ale właśnie, są ludzie, którzy no jakby nam też pewne wpadki się zdarzają. A biorąc pod uwagę to, że do dyskusji publicznej z wielką pompą wrócił temat UFO, po tym jak Pentagon na zlecenie Trumpa zaczął ujawniać dokumenty na temat incydentów z udziałem niezidentyfikowanych obiektów latających, to jednym z mediów podejmujących ten temat stało się argentyńskie radio Vorterix.
1: Mhm.
0: Poświęcono tam fragment programu IKE, czyli na nasze ICO po prostu, w celu skontaktowania się ze specjalistą w sprawach kosmitów, czyli tak zwanym ufologiem. Ja do tej pory swoją drogą nie wiem, czy to jest faktyczna nazwa takiej specjalizacji, czy to jest po prostu taka nazwa, którą społeczność
1: ufologia
0: sama...
1: normalnie jest na Wikipedii.
0: Jest normalnie, okej.
1: Okay. Zajęcie polegające. Nie?
0: Zajęcie, no w sumie racja.
1: Ufologia nie jest nauką.
0: Tak. Prowadzący program Guille Aquino chciał płynnie zapowiedzieć gościa. Od razu zapytał go, gdzie studiował, że wie tyle na temat kosmitów. To tak w kontrze do tego, co właśnie powiedziałeś. Ewidentnie przy organizacji tej rozmowy coś poszło nie tak, bo ów specjalista powiedział, że nie jest ufologiem, tylko urologiem.
1: Okej, okay. To taka nieznaczna pomyłka.
0: Między prowadzącymi generalnie zapadła wtedy niezręczna cisza w towarzystwie hamowanego śmiechu, a nieco zawstydzony, lecz też rozbawiony gość zresztą wyjaśnił, że może i to brzmi podobnie, ale to nie jest to samo. To tak dla jasności, jakby co. To ta różnica między F i R faktycznie jest znacząca.
1: Znaczy, jeżeli by tak przyłożyć to na przykład do kosmitów w South Parku, to jest coraz bliżej.
0: W sumie racja. To jest całkiem dobre nawiązanie. No i to wszystko też zależy od tego, jak wyglądałby organizm potencjalnego kosmity, bo może faktycznie urolog okazałoby się, że coś by na ich temat wiedział. Ale no to... No to gdzieś tam musielibyśmy trochę wybiec w przyszłość ewentualnie, gdyby coś takiego faktycznie zostało odkryte.
1: Ale nie, powiem ci, że jak zerknąłem tak na ten temat, jak go przygotowywałeś, to ja się bardzo zdziwiłem, że to nie jest aż dziennik.
0: Co nie?
1: No...
0: No ale generalnie podsumowując, no to cała sytuacja stała się wiralem w hiszpańskojęzycznych mediach, a nawet pojawiły się marudy twierdzące, że no to było zaplanowane wszystko, żeby rozgłos, żeby była aferka w internecie, żeby ludzie się śmiali, no to wiadomo, wtedy popularność rośnie. Kto wie w sumie, ale czy mnie to obchodzi? Niekoniecznie, sytuacja była śmieszna.
1: Czyli jeżeli kiedyś przyjadą do nas UFO... i będzie trzeba się zająć ich zdrowiem i się okaże, że niektórzy lekarze będą mogli przetransferować swoje umiejętności, to wtedy będzie ufo-urologia na przykład.
0: Być może wtedy powstanie taka hybryda nauk, jeśli można by było to wtedy tak nazwać.
1: Wtedy ufologia będzie nauką,
0: wtedy już
1: a nie
0: tak.
1: Zajęciem według Wikipedii.
0: Powiedz mi, czyją piosenkę teraz będziemy słuchać?
1: Będzie Jonas Love.
0: I to jest reprezentant Norwegii.
1: Tak jest.
0: Podczas tegorocznej Eurowizji, więc utwór Ja, teraz na antenie Radia Nowinki.

0: No to porozmawialiśmy przed chwilą o kosmitach, a teraz ja trochę opowiem o kolesiu, którego można byłoby nazwać kosmitą wśród złodziei.
1: Dlaczego?
0: No bo dość nietypowy finał miała sprawa kradzieży roweru w Ostrowie Wielkopolskim.
1: Znowu ktoś ukradł rower?
0: Tak. Policjanci zatrzymali 38-letniego mieszkańca miasta, podejrzanego o kradzież jednośladu wartego około 3000 zł. Mężczyzna na komendzie przyznał się do winy i usłyszał zarzut, tłumacząc, że po wyjściu z marketu zauważył atrakcyjny rower i postanowił go po prostu sobie zabrać.
1: To chyba nazywa się po prostu kleptomania.
0: Trochę tak, ale nie do końca, bo znaczy to do tego dojdziemy. Natomiast co ważne, podczas przesłuchania twierdził jeszcze, że sprzedał skradziony sprzęt nieznanej osobie i nie wie, gdzie obecnie się on znajduje.
1: Czy to miało być jakieś usprawiedliwienie?
0: Nie wiem, natomiast 2 godziny po tym, jak zakończono czynności i zwolniono go z komendy, mężczyzna ponownie pojawił się w budynku ostrowskiej jednostki policji. Tym razem prowadząc skradziony rower.
1: O!
0: I oświadczając policjantom, że on chce naprawić swój błąd.
1: To on chyba to w takim razie zrobił jakoś nieświadomie w amoku, nie wiem, cokolwiek, i po prostu chce się zrekompensować teraz.
0: Może tak, natomiast funkcjonariusze zabezpieczyli odzyskany jednoślad, który wróci do właściciela, jednak mimo nietypowego zwrotu akcji i zwrotu rowera, 38-latek nadal odpowie za popełnioną kradzież.
1: No kto by pomyślał, co nie? Z jednej strony... No, rower oddany na swoje miejsce, ale z drugiej strony...
0: Pewnie dostanie jakieś prace w zawieszeniu.
1: Grzywna.
0: Albo jakąś grzywnę. No, po co grzywnę, skoro jakby sprzęt wrócił?
1: I to... 100 złotych grzywny albo 25 lat więzienia.
0: Też bym mu tyle dał.
1: To tak no, nie po naszemu w sumie trochę.
0: No ale to właśnie dlatego mówię, że taki kosmita wśród złodziei, no bo nie rzadko się zdarza, żeby ktoś coś ukradł, a potem jeszcze oddał i przeprosił.
1: Tak, w międzyczasie go oświeciło po prostu, że to jednak nie było dobre.
0: Może, ciężko powiedzieć. A teraz, o, to też jest w...
1: Też jest w Forcy, tak.
0: Też jest w Forcy, Linkin Park i Up From The Bottom.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
0: Kilka miesięcy temu popularną praktyką stało się wykorzystywanie sztucznej inteligencji w celu przerabiania zdjęć produktów zamówionych przez internet tak, aby wyglądały na uszkodzone i nadające się do zwrotu pieniędzy. W sensie wiesz, wysyłasz zdjęcie uszkodzonego produktu, sprzedający z powrotem go nie chce, bo jest uszkodzony, no i odsyła ci kasę. No tylko, że tak naprawdę to przedmiot nie był uszkodzony, tylko zajęła się tym sztuczna inteligencja. Później, przez jakiś czas informacje o takich procederach ucichły, a przynajmniej do mnie nie docierały, aż do powrotu pewnej szczwanej klientki jednej z rzeszowskich pizzerii. Sprawę nagłośnił profil Co zjeść wy, który skupia się na podkarpackiej gastronomii, gdyż właśnie na Podkarpaciu jedna z klientek, Kapital Pizza w Rzeszowie, zamówiła za pośrednictwem portalu Pyszne pizzę pepperoni.
3: Pizza pepperoni, każdy ją zje.
0: A po dostawie zgłosiła reklamację ze zdjęciem, że zamiast pepperoni dostała margheritę, na której nie ma ani jednego plasterka salami, na którym tak bardzo jej zależało. Pracownik Pyszne, który odpowiadał za realizację tego zamówienia, sam zauważył, że coś tu ewidentnie nie gra.
3: No nie gra, są no nie ma pepperoni.
0: W zgłoszeniu są pewne nieprawidłowości. No i przekazał je do lokalu w celu weryfikacji. Okazało się, że nieudolna oszustka dała z siebie, albo w sumie nie z siebie, tylko z modelu AI całe 10%. Ponieważ pudełko na pizzę z oryginalnie ściętymi narożnikami nagle stało się idealnym kwadratem. I to nie w całości, bo sztuczna inteligencja zmieniła tylko kształt pokrywy pudełka, więc ta część pudełka, na której pizza leżała, była normalna, miała te ścięte rogi, tylko ta pokrywa nie miała. Ponadto, właściciel pizzerii udostępnił post, w którym opisał sytuację, dodając zdjęcie z nagrania monitoringu kuchni, na którym widać, że na pizzy to salami jest.
3: Dostawca zeżar.
0: Być może. Na końcu dodał, cytuję, następnym razem proponujemy chociaż zjeść salami ręcznie przed zrobieniem zdjęcia. Efekt będzie bardziej realistyczny.
3: Coś w tym jest, nie? Tak. Jakby...
0: Tak, mogłaby wtedy przynajmniej zwalić na kuriera na przykład. Klientka mogła sobie tym samym przysporzyć sporo problemów, bo sprawa została zgłoszona na policję. Piotrek, masz gdzieś tam aplauz, ja bym tutaj chętnie bił brawa, bo tutaj to się należy, no bo głupo to trzeba karać.
3: A masz jakieś burczenie w brzuchu, bo bym sobie pizza pierdzielił?
0: No w sumie też, jak opracowywałem właśnie ten artykuł.
3: O, to świerszcze w moim żołądku.
0: To tak pomyślałem właśnie, że kurczę, naszła mnie ochota na pizzę. No. To taki easter egg nawiązujący do zeszłotygodniowej audycji. Ewa Maria, Mother Nature.
3: Kolejna Eurowizja.

0: Kupowałeś coś kiedyś na Vinted?
1: Właśnie nie, mi się akurat nie zdarzyło.
0: Mi też nie, ale chyba tym bardziej nie będę po tym, co przeczytałem w internecie.
1: Znaczy, szczerze, jedyne, co słyszałem w ostatnich latach na temat tej platformy, to jeśli już słyszałem, jak ktoś o niej wspomina, to raczej w kontekście jakichś skamów.
0: Otóż właśnie. Chociaż czy ja wiem, czy to chodzi o skam tak do końca, czy mógłbym to tak nazywać? Przestań mi gadać, słowik do ucha, takie rzeczy. Nie powiem wam, co powiedział.
1: Wow.
0: W każdym razie, na Vinted coraz częściej, inaczej, a chciałbyś na przykład jakbyś chciał długopis, to kupowałbyś go przez internet, czy normalnie w sklepie?
1: No, raczej w sklepie.
0: No to też nie kupuj długopisów na Vinted.
1: Dobra, bo zapamiętam.
0: Coraz częściej pojawiają się tam ogłoszenia wystawione jako na przykład zwykłe długopisy lub inne niepozorne przedmioty, które w rzeczywistości mają służyć do sprzedaży e-papierosów i produktów nikotynowych.
1: O!
0: Że masz zdjęcie długopisa, na kartce leży sobie ten długopis, a obok na tej kartce masz napisaną prawdziwą nazwę produktu. Sprzedający w ten sposób wykorzystują fakt, że platforma zakazuje handlu wyrobami tytoniowymi i wejpami, dlatego próbują omijać regulamin poprzez mylące zdjęcia, opisy i nazwy ofert.
1: Kreatywnie,
0: szczególnie, że internauci alarmują, że takich ogłoszeń jest coraz więcej, a system moderacji serwisu często nie radzi sobie z ich wykrywaniem, ponieważ jest automatyczny, a te automaty uznają z oferty za legalne produkty biurowe lub elektroniczne.
1: Znaczy, no, elektroniczne, faktycznie.
0: Jakby nie było. Jest E w nazwie. W sieci też pojawiają się głosy użytkowników krytykujących platformę za nieskuteczne reagowanie na zgłoszenia i zbyt dużą zależność od automatycznej właśnie moderacji.
1: Nawilżasz powietrza w kształcie długopisu.
0: Ale nie, to właśnie jakby ja to, co
1: dopłucny.
0: Ja, to, co ja widziałem, te zdjęcia, to rzeczywiście leży ci taki bik po prostu na tym i tym bikiem masz napisaną nazwę produktu na kartce obok i to jest zdjęcie.
1: Wow.
0: Jak się zgooglujesz nazwę, to będziesz wiedzieć, co kupujesz.
1: Okej.
0: Za 150 zł, nie? Okay. Długopis bika.
1: No to...
0: Gorzej, jeżeli będziesz myślał, że kupujesz tego papierosa, a oni ci rzeczywiście za te 150 zł wyślą tego bika.
1: Inhalator smakowy. Ja nie mogę.
0: Ja nie mogę, to się doczekać następnej piosenki, bo teraz będziemy rozkręcać imprezę, bo teraz coś, co uważam niesłusznie, chyba było nisko całkiem, czy było wysoko, bo nie pamiętam już.
1: Szczerze też nie pamiętam, ale powinno być wyżej.
0: Na pewno powinno być wyżej, niezależnie gdzie się skończyło. Satoshi i Viva Moldova!

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podajesz?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Internet zobaczył kolejny przykład amerykańskiej ignorancji.
1: Ładny nagłówek, prawda?
2: Znowu?
1: Dokładnie, dokładnie. Kolejny. No jakby tak. TikTokerki ze Stanów Zjednoczonych... Słowo klucz zostało podane. Zaczęły się dzielić ze swoimi followersami przepisami na cudowny napój z owoców, który ma mieć właściwości oczyszczające skórę.
2: Sok z gumy jagód.
1: Blisko, bo zapytacie właśnie, co to takiego? O jakim napoju mowa? Nie jest to tym Bartka pamięta. A no nic innego jak najzwyklejszy kompot. To co dla nas jest normalne, prawda? Amerykanie wrzucają na TikToka filmiki ze swoich pierwszych doświadczeń z wywarem, który dumnie nazywają fruit water.
2: Przepraszam?
1: Czyli gotowanych owoców z cukrem.
0: Czyli kompot.
2: Okej, okay, to wciąż chyba nie jest najbardziej porąbana rzecz, jaką ostatnio widziałem, bo na przykład tam chyba, dobrze pamiętam, też amerykańskie TikTokerki odkryły rosół, tylko nazywają go chicken juice.
1: Chicken tea.
2: A, chicken tea, tak, przepraszam.
1: Uprzedziłeś mnie, bo właśnie chciałem o tym też powiedzieć.
2: A, masz o tym też.
1: Tak jest.
2: Myślałem, że nie dokopałeś się do tego tematu. Ale
1: przy okazji tego wszystkiego TikTokerzy dziwią się, że rozgotowane truskawki, poza tymi domniemanymi właściwościami, o których mowa, są po prostu smaczne, mimo tego, że, cytuję, wyglądają jak języki. Które swoją drogą Amerykanie jedzą pałeczkami.
2: Co jedzą? Co? Czekaj, co?
1: No jak masz, masz kompot.
2: Kompot.
1: Masz kompot ugotowany, prawda?
2: No.
1: No to czasami się zdarza, że tam jak sobie go nalewasz, to wpadnie jeszcze kawałek jakiegoś owocu, jakiejś truskawki. Nie?
2: No, nienawidzę
1: rozgotowana
2: tego.
1: Truskawka. Serio? O, ja lubię. Ja lubię sobie podczas micia podjadać. Ale nie, bo faktycznie...
2: I to ja jestem gruby.
1: Wyobraź sobie, że no taka rozgotowana truskawka. Faktycznie jak taki język wygląda. Rzeczywiście, ja tym nie pomyślałem wcześniej. Ale...
2: Może.
1: No właśnie, oni to jedzą pałeczkami. W sensie te owoce, które tam są.
2: Why, oh why?
1: To jest dopiero ciekawy znak globalizacji i mieszania kultur, prawda? Na tym się właśnie nie kończy, bo tak jak wspomniałeś, jeszcze z takich amerykańskich odkryć wschodnioeuropejskiej kuchni właśnie jest też rosół, który jest rozpowszechniany równolegle właśnie z tym kompotem, tylko że właśnie mówią na niego chicken tea, czyli herbata skóry. No i to jest po prostu rosół. I to też ma mieć jakieś właściwości zdrowotne. Znaczy, ja nie, żeby tu nie odejmować ani kompotowi, ani rosołowi jakichś tam faktycznie rzeczy zdrowotnych, chociaż kompot to jednak cukru ma dużo, to myślę, że tutaj może być trochę słabiej z tym, ale rosół okej. Że, no, skąd się to wzięło? Nagle się okazuje, że kompot jest jakiś w ogóle, oczyszcza skórę i pi go, to będziesz miała zdrową cerę. I skąd
2: nie
1: się
2: wiem,
1: to wzięło?
2: Mają kompot, mają rosół, to jeszcze trzeba im tam jakiegoś schabowego wcisnąć, tylko żeby nie nazywał się, nie wiem, pork chop, tylko, nie wiem, pork soul.
1: Nie jako, mów jakoś, im.
2: Jakaś świńska podeszwa, żeby
1: bo jeszcze
2: nazywało.
1: Zaczną sobie z niego robić okłady na oczy. Balu brigada, so cold.

0: słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
2: Nie słuchaj.
0: No nie słuchaj. Znaczy szkoda byłaby nie słuchać, bo ja w tym, bo ja, ty, tylko OG nowinkowcy pamiętają, że było coś takiego kiedyś jak rockowe nowinki.
2: Wow.
0: No, bo teraz będą rockowe nowinki.
2: Okay.
0: Ja tym ostatnim
2: to
0: temacie.
2: Ja idę.
0: Metallica. To może zostań.
2: Dobra.
0: Zespół mięśni i tańca Metallica. Klasyczek słowikowy. Wystąpiła na Stadionie Śląskim.
2: No, tak.
0: Może słyszałeś o tym. W ramach trasy M72 World Tour, promującej najnowszy album zespołu pod tytułem 72 Seasons. Strasznie długo, dużo tych pór roku.
2: Dużo wiosen.
0: Dużo wiosen. I portal Chorzów Nasze Miasto podaje, że Metallica przyciągnęła na Stadion Śląski 88 656 osób, co stanowi rekord obiektu, a wcześniejszy ustanowił Dawid Podsiadło.
2: No, ale zestawienie w ogóle. Ustawienie obok siebie Dawida Podsiadło i Metallica.
0: No nie, na którego występ w 24 roku przyszło około 88 tysięcy osób też, ale mniej niż te 88,656. Trochę inne dane, na przykład James na ten temat natomiast przekazał sam James Hetfield, wokalista Metallica, który w czasie koncertu dziękował za przybycie ponad 90 tysięcy fanów.
2: Może liczył też ludzi, którzy słuchają sobie stojąc pod stadionem i
0: albo
2: do
0: cały
2: tego
0: crew.
2: I do tego właśnie wliczając całą obsługę i ekipę swoją.
0: Dokładnie, możliwe, że tak było. No ale też dodał, że to trzeci raz w czasie obecnej trasy zespołu, kiedy ustanowiono rekord frekwencji danego obiektu, na którym aktualnie są. I oznaczałoby to, że na razie Metallica bije rekord w czasie każdego koncertu w ramach swojej trasy, bo na czas występu w Chorzowie to był trzeci.
2: No dobra, to zobaczymy, czy pasta zostanie przerwana. Kiedy następny koncert, wiemy?
0: Nie mam pojęcia, nie sprawdzałem. Natomiast to, co wiem, to tak samo jak przy okazji poprzednich wizyt w Polsce, Metallica zagrała kolejny polski ikoniczny utwór.
2: Tak, ja słyszałem, ale nie będę spoilerował.
0: Tak, we wcześniejszych latach był wehikuł czasu Dżemu, był Sen o Warszawie, Niemena, było Kocham Cię, Kochanie, Moje Manamu. A tym razem wybór padł na Chcemy Być Sobą Perfektu. No i fajnie.
2: Były jakieś nagrania w internecie z

0: Jeszcze robił to dobrze.
1: No właśnie.
0: Chłop robi to dobrze, a ja mówiąc po polsku nie potrafię śpiewać po polsku. To jest w ogóle talent. No dobra, no chyba czas kończyć tę karuzelę śmiechu. Tak. Chciałem ja przynajmniej trochę zakończyć tę dzisiejszą audycję trochę wholesome.
1: Okej. Okay. No bo to chyba takie, można tak powiedzieć.
0: No to takie, że śpiewają nasze piosenki.
1: Nasze. Polska za granicą.
0: Czy ja mogę dostać?
1: Polska górą, Polska górą.
2: Polska górą.
0: Dziękuję.
1: Mamy to.
0: No, słyszymy się za 2 tygodnie. Bo w przyszłym tygodniu jesteśmy wszyscy w rozjazdach.
1: Tak.
0: Bo 1 czerwca, więc musimy, wszyscy we trzech świętujemy Dzień Dziecka. Także nie ma nas. Także wracamy do was 8 czerwca. To takie ogłoszenia parafialne.
1: Zgadza się.
0: Czy coś trzeba więcej? Chyba nie.
1: Nie, no. Miłego tygodnia wam życzymy.
0: Wow.
1: Miłego weekendu. Tak, już chciałem się przejęzyczyć. No, chciałbym, żeby to już był weekend.
0: Oj, byle do weekendu. Chciał. Ale mamy nadzieję, że jak zwykle wprowadziliśmy was ten nowy tydzień pozytywnie i miło, a wprowadzali was
1: Albert Pusa,
0: Jakub Green, realizowani przez niezastąpionego słowika Piotra. Do usłyszenia w przyszłym... Teraz ja chciałem się pomylić. Za 2 tygodnie się słyszymy, a na koniec Empire of the Sun z utworem Cherry Blossom na koniec. Do usłyszenia, papa.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku. Od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie pro pana w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. To fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

Thank you.

Witam Was w drugim tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia, to oznacza, że słońce wschodzi aktualnie w granicach godziny 5 z minutami i zachodzi też około 20 z minutami, co przekłada się na dzień około 15 godzin trwający. Dodam jeszcze od siebie, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Borys i Wawrzyniec, dodatkowo Zuzanna, Klara i Włodzimierz, ale także Lech. No właśnie, Lech, jakby nie było, patron Polski w pewnym sensie, Diana, Hipolit i Kasjana, a także Maksymilian i Eusebiusz. Solniżantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dodam, że między innymi Dzień Energetyka w tym tygodniu będziemy obchodzili, Dzień Osób Leworęcznych, dodatkowo jeszcze Dzień Konserwatora Zabytków, no i Dzień Przewodników i Ratowników Górskich, no biorąc pod uwagę aktualność wakacyjną, jak najbardziej istotna kwestia. No i jest jeszcze jedna okazja, która może wydawać się trochę zaskakująca, bo obchodzimy również Dzień Pracoholików, w związku z tym chyba ja będę mógł sobie poświętować. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to proponuję Wam wysłuchanie i obejrzenie koncertu nie byle jakiego, bo koncertu, który rozegra się w tym tygodniu, dokładnie w piątek o godzinie 20 na Stadionie Miejskim imienia Henryka Reimana w Krakowie, czyli na Stadionie Wisły po prostu. A będzie to Sanach na Stadionach, moi drodzy, czyli Sanach, która znowu koncertuje po największych możliwych arenach polskich. A to oznacza, moi drodzy, że macie szansę zobaczyć ją dokładnie na ostatnim koncercie, nie, przedostatnim koncercie, który rozegra się właśnie w Krakowie. Będzie to program nowy i ciekawy, wątpić nie należy, tym bardziej, że Sanach jak co roku i co koncert daje z siebie naprawdę wszystko, aby to wydarzenie muzyczne było jak najbardziej wspaniałe. I przypominam, Kraków, 14 sierpnia, piątek, godzina 20, Stadion Wisły. Zapraszam na koncert Sanach. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to myślę, że doskonałą propozycją będzie najbardziej wakacyjny i najbardziej, no powiedzmy, turystyczny film do obejrzenia aktualnie w kinach, czyli filmowa wersja Vaiany. Animacja, no, wzbudziła wielkie emocje i zainteresowanie, a przede wszystkim popularność zdobyła. Tym razem mamy kinową wersję, aktorską wersję tego filmu, w której między innymi Dwayne Johnson występuje jako polinezyjskie bóstwo. To też powinno chyba Was zaintrygować. A dodam jeszcze, że oczywiście historia dotyczy Polinezji, a tam ni mniej, ni więcej, tylko piękna dziewczyna opuszcza swoją rodzinną wyspę Motunui i udaje się w podróż, by ratować swoje plemię. Jak to wszystko się rozegra? No cóż, na pewno będzie dużo oceanu do podziwiania. Zapraszam do kin. No i informacje bieżące, a tutaj chyba, tak, zachęcałem Was chyba w zeszłym tygodniu do studiowania na Politechnice, ja tylko podtrzymując ten wątek chciałbym przypomnieć, że doskonałe wyniki ewaluacji wyszły, a tak wyjaśniając, chodzi tutaj o ocenę, no powiedzmy, zdolności naukowych poszczególnych uczelni. No i w tej kategorii, moi drodzy, za lata 2022-2025 najwyższą kategorię A+ dostała architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, tudzież inżynieria mechaniczna. Dodatkowo klasę A, czyli niewiele niższą, inżynieria chemiczna, natomiast no jeszcze niewiele niższą, no w zasadzie wszystkie pozostałe kierunki, bo i automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka, informatyka techniczna i telekomunikacja. Moi drodzy, jednym słowem, naprawdę bardzo wysoko zostaliśmy ocenieni. A to przekłada się oczywiście na poziom studiów, poziom edukacji i to, co ewentualnie później się dzieje, czyli znalezienie się na rynku pracy. Zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki. Za tym idzie, mogę wam podpowiedzieć, że słuchać nas można na okrągło całą dobę, dzień po dniu, godzina po godzinie, miesiąc po miesiącu, poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko naraz jest jasne i głośno oczywiście. To z waszej strony, a my gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście gorącą, serdeczną atmosferę. To wszystko dla was, a jeżeli tak, no to podpowiem jeszcze, że słuchać można nas na okrągło, ale programy autorskie poranne, tuż po godzinie 9, wieczorne między godziną 20 a 21, a w zasadzie 20 i 21 się rozpoczynają, w weekendy powtórki programów wieczornych rano, a w sobotę po południu ni mniej, ni więcej, tylko materiał informacyjny, a wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały powiedzmy z myszką, bo dawno, bardzo dawno na naszej antenie nie prezentowane. To wszystko oczywiście przygotowane dla was i nie ma tutaj znaczenia, że trwają wakacje, bo programy trwają dla was i są realizowane dla was, moi drodzy, więc zapraszam. Słuchajcie Radia Nowinki, klikajcie gdzie się da, no i odwiedzajcie nas jak najczęściej. A od września można już nawiedzać oczywiście osobiście.

mokrego nie czuć. Gwiazdy płynęły zawsze.

Witam Was w drugim tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. To oznacza, że słońce wschodzi aktualnie w granicach godziny 5 z minutami i zachodzi też około 20 z minutami, co przekłada się na dzień około 15 godzin trwający. Dodam jeszcze od siebie, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Borys i Wawrzyniec, dodatkowo Zuzanna, Klara i Włodzimierz, ale także Lech. No właśnie, Lech, jakby nie było, patron Polski w pewnym sensie, Diana, Hipolit i Kasjana, a także Maksymilian i Eusebiusz. Solniżantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dodam, że między innymi Dzień Energetyka w tym tygodniu będziemy obchodzili, Dzień Osób Leworęcznych, dodatkowo jeszcze Dzień Konserwatora Zabytków, no i Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. No, biorąc pod uwagę aktualność wakacyjną, jak najbardziej istotna kwestia. No i jest jeszcze jedna okazja, która może wydawać się trochę zaskakująca, bo obchodzimy również Dzień Pracoholików, w związku z tym chyba ja będę mógł sobie poświętować. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to proponuję Wam wysłuchanie i obejrzenie koncertu. Koncertu nie byle jakiego, bo koncertu, który rozegra się w tym tygodniu, dokładnie w piątek o godzinie 20 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie, czyli na Stadionie Wisły po prostu. A będzie to Sanach na Stadionach, moi drodzy, czyli Sanach, która znowu koncertuje po największych możliwych arenach polskich. A to oznacza, moi drodzy, że macie szansę zobaczyć ją dokładnie na ostatnim koncercie, nie, przedostatnim koncercie, który rozegra się właśnie w Krakowie. A że będzie to program nowy i ciekawy, wątpić nie należy, tym bardziej, że Sanach jak co roku i co koncert daje z siebie naprawdę wszystko, aby to wydarzenie muzyczne było jak najbardziej wspaniałe. I przypominam, Kraków, 14 sierpnia, piątek, godzina 20, Stadion Wisły. Zapraszam na koncert Sanach. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to myślę, że doskonałą propozycją będzie najbardziej wakacyjny i najbardziej, no powiedzmy, turystyczny film do obejrzenia aktualnie w kinach, czyli filmowa wersja Vaiany. Animacja, no, wzbudziła wielkie emocje i zainteresowania, a przede wszystkim popularność zdobyła. Tym razem mamy kinową wersję, aktorską wersję tego filmu, w której między innymi Dwayne Johnson występuje jako polinezyjskie bóstwo. To też powinno chyba Was zaintrygować. A dodam jeszcze, że oczywiście historia dotyczy Polinezji, a tam ni mniej, ni więcej, tylko piękna dziewczyna opuszcza swoją rodzinną wyspę Motunui i udaje się w podróż, by ratować swoje plemię. Jak to wszystko się rozegra? No cóż, na pewno będzie dużo oceanu do podziwiania. Zapraszam do kin. No i informacje bieżące, a tutaj chyba, tak, zachęcałem Was chyba w zeszłym tygodniu do studiowania na Politechnice, ja tylko podtrzymując ten wątek chciałbym przypomnieć, że doskonałe wyniki ewaluacji wyszły, a tak wyjaśniając, chodzi tutaj o ocenę, no powiedzmy, zdolności naukowych poszczególnych uczelni. No i w tej kategorii, moi drodzy, za lata 2022-2025 najwyższą kategorię A+ dostała architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, tudzież inżynieria mechaniczna. Dodatkowo klasę A, czyli niewiele niższą, inżynieria chemiczna, natomiast no jeszcze niewiele niższą, no w zasadzie wszystkie pozostałe kierunki, bo i automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka, informatyka techniczna i telekomunikacja. Moi drodzy, jednym słowem, naprawdę bardzo wysoko zostaliśmy ocenieni. A to przekłada się oczywiście na poziom studiów, poziom edukacji i to, co ewentualnie później się dzieje, czyli znalezienie się na rynku pracy. Zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki. Za tym idzie, mogę wam podpowiedzieć, że słuchać nas można na okrągło całą dobę, dzień po dniu, godzina po godzinie, miesiąc po miesiącu, poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko naraz jest jasne i głośno oczywiście. To z waszej strony, a my gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście gorącą, serdeczną atmosferę. To wszystko dla was, a jeżeli tak, no to podpowiem jeszcze, że słuchać można nas na okrągło, ale programy autorskie poranne, tuż po godzinie 9, wieczorne między godziną 20 a 21, a w zasadzie 20 i 21 się rozpoczynają, w weekendy powtórki programów wieczornych rano, a w sobotę po południu ni mniej, ni więcej, tylko materiał informacyjny, a wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały powiedzmy z myszką, bo dawno, bardzo dawno na naszej antenie nie prezentowane. To wszystko oczywiście przygotowane dla was i nie ma tutaj znaczenia, że trwają wakacje, bo programy trwają dla was i są realizowane dla was, moi drodzy, więc zapraszam, słuchajcie Radia Nowinki, klikajcie gdzie się da, no i odwiedzajcie nas jak najczęściej, a od września można już nawiedzać oczywiście osobiście.

0: Co ludzie o tym myśleli? Co tu ludzie z okolic o tym mówili, myśleli?
1: Ludzie o tym myśleli, tego w Polsce tego nie było, jak Pero jest. A za to milicja się nie bierze, ani milicja na to nie uwagi nie wyczała. Aby przyjechali się śmiali z tego.
2: Słuchacie audycji GPS. Say

0: rower jest? Gdzie mój rower zabierasz?
1: No to ja tylko na chwilę do sklepu.
0: Nie bierz mi rower.
2: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień.
3: Dobry wieczór, Polsko! Z GPS wprowadzony w nowy tydzień, a wy nowy tydzień wprowadzają was dziś.
4: Jakub Green
3: i Albert Pusa.
4: Ale energii w ogóle brak, nie?
3: Słowika Piotra, tak jak zawsze zresztą. Tak, energii brak dziś. Ja nie powiem, ile spałem w nocy, bo nie...
4: Nie spałeś w nocy?

0: ty masz dalej Forza Horizon Week, dalej cię trzyma, dalej będą piosenki z Forcy, a Słowik zrobił sobie swoją własną Eurowizję z tym całym, co?
1: Z Jugosławią,
0: Na czele, no. Więc jakby będzie zabawnie, jeżeli chodzi o muzykę, i z góry przepraszamy za to, co tu się wydarzy.
1: Tak, a biorąc to pod uwagę, myślę, że już w słowach wstępu brakło nam tych słów, cokolwiek, więc bez dalszego owijania w bawełnę, Sal da Vinci per sempre si.
0: Czyli eurowizyjnie, biorąc na początek.

0: No to co zrobili Włosi? Przepraszam, Kraków.
1: Tak, Włosi zrobili tamtą piosenkę, którą właśnie przeżyliście.
0: Wow, co się da za przejście. A to, co ma zamiar zrobić Kraków, to zrobił on kolejny krok w kierunku budowy nowej linii krakowskiego szybkiego tramwaju, tym razem na Azory. Taka historia. I ówczesny prezydent miasta wydał decyzję środowiskową dla inwestycji, która połączy istniejącą pętlę krowodrza Górka z nową pętlą Azory. Tak? Słowo ówczesne padło nieprzypadkowo. Planowana dwutorowa trasa będzie liczyć około 4,6 km. Projekt zakłada również budowę dodatkowego odcinka torów w kierunku linii kolejowej Kraków-Mydlniki, Kraków-Batowice oraz tak zwanego trójkąta torowego przy skrzyżowaniu Opolskiej i Wajsa.
1: O.
0: Także tak się będą te tory ciągnąć gdzieś. Oprócz samego tramwaju miasto planuje przebudowę również okolicznych ulic i skrzyżowań, między innymi przy ulicy Łokietka, Różyckiego, Chełmeńskiego i Batalionu Skała AK. Także jeżeli mieszkacie gdzieś w tamtych okolicach, to w najbliższym czasie wam szczerze współczuję. A także budowę nowych chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i parkingu Park and Ride na około 205 samochodów.
1: Nie, bardzo mało.
0: Bardzo mi się podoba ta szczegółowość, w sensie 205. Nie 204, 203, 200 około, przykład, 205.
1: Akurat dzisiaj oglądałem, jak Gucio

0: streamer polski. Mm. Grał City Skylines i chciał zbudować właśnie parking i po prostu zrobił kwadratową ulicę, bo nie wiedział, jak to się robi. I dosłownie to jest moje pierwsze skojarzenie.
1: Inwestycja ma poprawić komunikację w północno-zachodniej części Krakowa i zwiększyć atrakcyjność transportu publicznego dla mieszkańców Azorów, a przedtem psując je na najbliższe 3 lata pewnie. Bo tak wyglądają budowy w tym mieście. No to inaczej wyglądają. Wyglądają jak wyglądają. No pytanie tylko, co się z tym projektem wydarzy teraz, bo nie możemy nie wspomnieć o wynikach wczorajszego referendum, które odwołało szanownego prezydenta miasta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, ale jednocześnie zachowało stanowiska dla Rady Miasta Krakowa, więc to będzie bajzel jakich mało.
0: Jeździć, obserwować, ale nie krakowskim szybkim tramwajem, bo ten jeszcze nie istnieje.
1: Ani generalnie po Krakowie. Znaczy istnieje, tylko po innych trasach. Bo to jest kolejna część krakowskiego. No.
0: To, co teraz leci w tle, to jest dosłownie to, co się dzieje teraz w mojej głowie.
1: Tak, u mnie też. W sensie ja tak dokładnie też się czuję. Ja to dzisiaj poszedłem spać chyba koło drugiej, bo odświeżałem cały czas tę stronę komisji wyborczej.
0: A ja szukałem ostatniej nieodkrytej drogi w Forcy Horizon. Cześć.
1: I znalazłeś?
0: Nie.
1: Neoton Familia Sia. Hello. W sensie węgierskie coś od słowika. Zagrajmy.

0: W dobie internetu dziennikarzem może być każdy.
1: Na przykład my.
0: No właśnie. Nie trzeba mieć studiów, nie trzeba mieć żadnego wykształcenia. Wystarczy po prostu mieć mikrofon, łącze internetowe i po prostu o czymś gadać. No ale wiadomo, każdemu zdarzają się wpadki. Są ludzie, którzy z tego korzystają, są ludzie, którzy się dzięki temu błaźnią, tak jak my. Ale właśnie, są ludzie, którzy no jakby nam też pewne wpadki się zdarzają. A biorąc pod uwagę to, że do dyskusji publicznej z wielką pompą wrócił temat UFO, po tym jak Pentagon na zlecenie Trumpa zaczął ujawniać dokumenty na temat incydentów z udziałem niezidentyfikowanych obiektów latających, to jednym z mediów podejmujących ten temat stało się argentyńskie radio Vorterix.
1: Mhm.
0: Poświęcono tam fragment programu IKE, czyli na nasze ICO po prostu, w celu skontaktowania się ze specjalistą w sprawach kosmitów, czyli tak zwanym ufologiem. Ja do tej pory swoją drogą nie wiem, czy to jest faktyczna nazwa takiej specjalizacji, czy to jest po prostu taka nazwa, którą społeczność
1: ufologia
0: sama...
1: normalnie jest na Wikipedii.
0: Jest normalnie, okej.
1: Okay. Zajęcie polegające. Nie?
0: Zajęcie, no w sumie racja.
1: Ufologia nie jest nauką.
0: Tak. Prowadzący program Guille Aquino chciał płynnie zapowiedzieć gościa. Od razu zapytał go, gdzie studiował, że wie tyle na temat kosmitów. To tak w kontrze do tego, co właśnie powiedziałeś. Ewidentnie przy organizacji tej rozmowy coś poszło nie tak, bo ów specjalista powiedział, że nie jest ufologiem, tylko urologiem.
1: Okej, okay. To taka nieznaczna pomyłka.
0: Między prowadzącymi generalnie zapadła wtedy niezręczna cisza w towarzystwie hamowanego śmiechu, a nieco zawstydzony, lecz też rozbawiony gość zresztą wyjaśnił, że może i to brzmi podobnie, ale to nie jest to samo. To tak dla jasności, jakby co. To ta różnica między F i R faktycznie jest znacząca.
1: Znaczy, jeżeli by tak przyłożyć to na przykład do kosmitów w South Parku, to jest coraz bliżej.
0: W sumie racja. To jest całkiem dobre nawiązanie. No i to wszystko też zależy od tego, jak wyglądałby organizm potencjalnego kosmity, bo może faktycznie urolog okazałoby się, że coś by na ich temat wiedział. Ale no to... No to gdzieś tam musielibyśmy trochę wybiec w przyszłość ewentualnie, gdyby coś takiego faktycznie zostało odkryte.
1: Ale nie, powiem ci, że jak zerknąłem tak na ten temat, jak go przygotowywałeś, to ja się bardzo zdziwiłem, że to nie jest aż dziennik.
0: Co nie?
1: No...
0: No ale generalnie podsumowując, no to cała sytuacja stała się wiralem w hiszpańskojęzycznych mediach, a nawet pojawiły się marudy twierdzące, że no to było zaplanowane wszystko, żeby rozgłos, żeby była aferka w internecie, żeby ludzie się śmiali, no to wiadomo, wtedy popularność rośnie. Kto wie w sumie, ale czy mnie to obchodzi? Niekoniecznie, sytuacja była śmieszna.
1: Czyli jeżeli kiedyś przyjadą do nas UFO... i będzie trzeba się zająć ich zdrowiem i się okaże, że niektórzy lekarze będą mogli przetransferować swoje umiejętności, to wtedy będzie ufo-urologia na przykład.
0: Być może wtedy powstanie taka hybryda nauk, jeśli można by było to wtedy
1: jeżeli
0: tak nazwać.
1: Wtedy ufologia będzie nauką,
0: wtedy już
1: a nie
0: tak.
1: Zajęciem według Wikipedii.
0: Powiedz mi, czyją piosenkę teraz będziemy słuchać?
1: Będzie Jonas Love.
0: I to jest reprezentant Norwegii.
1: Tak jest.
0: Podczas tegorocznej Eurowizji, więc utwór Ja, teraz na antenie Radia Nowinki.

0: No to porozmawialiśmy przed chwilą o kosmitach, a teraz ja trochę opowiem o kolesiu, którego można byłoby nazwać kosmitą wśród złodziei.
1: Dlaczego?
0: No bo dość nietypowy finał miała sprawa kradzieży roweru w Ostrowie Wielkopolskim.
1: Znowu ktoś ukradł rower?
0: Tak. Policjanci zatrzymali 38-letniego mieszkańca miasta, podejrzanego o kradzież jednośladu wartego około 3000 zł. Mężczyzna na komendzie przyznał się do winy i usłyszał zarzut, tłumacząc, że po wyjściu z marketu zauważył atrakcyjny rower i postanowił go po prostu sobie zabrać.
1: To chyba nazywa się po prostu kleptomania.
0: Trochę tak, ale nie do końca, bo znaczy to do tego dojdziemy. Natomiast co ważne, podczas przesłuchania twierdził jeszcze, że sprzedał skradziony sprzęt nieznanej osobie i nie wie, gdzie obecnie się on znajduje.
1: Czy to miało być jakieś usprawiedliwienie?
0: Nie wiem, natomiast 2 godziny po tym, jak zakończono czynności i zwolniono go z komendy, mężczyzna ponownie pojawił się w budynku Ostrowskiej Jednostki Policji. Tym razem prowadząc skradziony rower.
1: O!
0: I oświadczając policjantom, że on chce naprawić swój błąd.
1: To on chyba to w takim razie zrobił jakoś nieświadomie w amoku, nie wiem, cokolwiek i po prostu chce się zrekompensować teraz.
0: Może tak, natomiast funkcjonariusze zabezpieczyli odzyskany jednoślad, który wróci do właściciela, jednak mimo nietypowego zwrotu akcji i zwrotu rowera, 38-latek nadal odpowie za popełnioną kradzież.
1: No kto by pomyślał, co nie? Z jednej strony... No, rower oddany na swoje miejsce, ale z drugiej strony...
0: Pewnie dostanie jakieś prace w zawieszeniu.
1: Grzywne.
0: Albo jakąś grzywne. No, po co grzywne za ty, skoro jakby sprzęt wrócił? I to...
1: 100 złotych grzywny albo 25 lat więzienia.
0: Też bym mu tyle dał.
1: To tak no, nie po naszemu w sumie trochę.
0: No ale to właśnie dlatego mówię, że taki kosmita wśród złodziei, no bo nie rzadko się zdarza, żeby ktoś coś ukradł, a potem jeszcze oddał i przeprosił.
1: Tak, w międzyczasie go oświeciło po prostu, że to jednak nie było dobre.
0: Może, ciężko powiedzieć. A teraz, o, to też jest w...
1: Też jest w Forcy, tak.
0: Też jest w Forcy, Linkin Park i Up From The Bottom.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
0: Kilka miesięcy temu popularną praktyką stało się wykorzystywanie sztucznej inteligencji w celu przerabiania zdjęć, produktów zamówionych przez internet tak, aby wyglądały na uszkodzone i nadające się do zwrotu pieniędzy. W sensie, wiesz, wysyłasz zdjęcie uszkodzonego produktu, sprzedający z powrotem go nie chce, bo jest uszkodzony, no i odsyła ci kasę. No tylko, że tak naprawdę to przedmiot nie był uszkodzony, tylko zajęła się tym sztuczna inteligencja. Później, przez jakiś czas informacje o takich procederach ucichły, a przynajmniej do mnie nie docierały, okay. Aż do powrotu pewnej szczwanej klientki jednej z rzeszowskich pizzerii. Sprawę nagłośnił profil Co zjeść wy, który skupia się na podkarpackiej gastronomii, gdyż właśnie na Podkarpaciu jedna z klientek, Kapital Pizza w Rzeszowie, zamówiła za pośrednictwem portalu Pyszne pizzę pepperoni.
3: Pizza pepperoni, każdy ją zje.
0: A po dostawie zgłosiła reklamację ze zdjęciem, że zamiast pepperoni dostała margheritę, na której nie ma ani jednego plasterka salami, na którym tak bardzo jej zależało. Pracownik Pyszne, który odpowiadał za realizację tego zamówienia, sam zauważył, że coś tu ewidentnie nie gra.
3: No nie gra, są, no nie ma pepperoni.
0: W zgłoszeniu są pewne nieprawidłowości. No i przekazał je do lokalu w celu weryfikacji. Okazało się, że nieudolna oszustka dała z siebie, albo w sumie nie z siebie, tylko z modelu AI całe 10%. Mhm. Ponieważ pudełko na pizzę z oryginalnie ściętymi narożnikami nagle stało się idealnym kwadratem. I to nie w całości, bo sztuczna inteligencja zmieniła tylko kształt pokrywy pudełka, więc ta część pudełka, na której pizza leżała, była normalna, miała te ścięte rogi, tylko ta pokrywa nie miała. Ponadto, właściciel pizzerii udostępnił post, w którym opisał sytuację, dodając zdjęcie z nagrania monitoringu kuchni, na którym widać, że na pizzy to salami jest.
3: Dostawca zeżar.
0: Być może. Na końcu dodał, cytuję, następnym razem proponujemy chociaż zjeść salami ręcznie przed zrobieniem zdjęcia. Efekt będzie bardziej realistyczny.
3: Coś w tym jest, nie? Tak. Jakby...
0: Tak, mogłaby wtedy przynajmniej zwalić na kurierę na przykład. Mm-hmm. Klientka mogła sobie tym samym przysporzyć sporo problemów, bo sprawa została zgłoszona na policję. Piotrek, masz gdzieś tam aplauz, ja bym tutaj chętnie bił brawa, bo tutaj to się należy, no bo głupo to trzeba karać.
3: A masz jakieś burczenie w brzuchu, bo bym sobie pizza opierdzielił?
0: No w sumie też, jak opracowywałem właśnie ten artykuł.
3: O, to świerszcze w moim żołądku
0: spusto. To tak pomyślałem właśnie, że kurczę, naszła mnie ochota na pizzę. To taki easter egg nawiązujący do zeszłotygodniowej audycji. Eva Maria, Mother Nature.
3: Kolejna Eurowizja.

0: Kupowałeś coś kiedyś na Vinted?
1: Właśnie nie, mi się akurat nie zdarzyło.
0: Mi też nie, ale chyba... Ale chyba tym bardziej nie będę po tym, co przeczytałem w internecie.
1: Znaczy, szczerze, jedyne, co słyszałem w ostatnich latach na temat tej platformy, to jeśli już słyszałem, jak ktoś o niej wspomina, to raczej w kontekście jakichś skamów.
0: Otóż właśnie.
1: Otóż właśnie.
0: Chociaż czy ja wiem, czy to chodzi o skam tak do końca, czy mógłbym to tak nazywać. Przestań mi gadać, słowik do ucha, takie rzeczy. Nie powiem wam, co powiedział.
1: Wow.
0: W każdym razie, na Vinted coraz częściej, inaczej, a chciałbyś na przykład jakbyś kupić chciał długopis, to kupowałbyś go przez internet, czy normalnie w sklepie?
1: No, raczej w sklepie.
0: No to też nie kupuj długopisów na Vinted.
1: Dobra, bo zapamiętam.
0: Coraz częściej pojawiają się tam ogłoszenia wystawione jako na przykład zwykłe długopisy lub inne niepozorne przedmioty, które w rzeczywistości mają służyć do sprzedaży e-papierosów i produktów nikotynowych.
1: O!
0: Że masz zdjęcie długopisa, na kartce leży sobie ten długopis, a obok na tej kartce masz napisaną prawdziwą nazwę produktu. Sprzedający w ten sposób wykorzystują fakt, że platforma zakazuje handlu wyrobami tytoniowymi i wejpami, dlatego próbują omijać regulamin poprzez mylące zdjęcia i opisy, opisy i nazwy ofert.
1: Kreatywnie.
0: Kreatywnie, szczególnie, że internauci alarmują, że takich ogłoszeń jest coraz więcej, a system moderacji serwisu często nie radzi sobie z ich wykrywaniem, ponieważ jest automatyczny, a te automaty uznają z oferty za legalne produkty biurowe lub elektroniczne.
1: Znaczy, no, elektroniczne faktycznie.
0: Jakby nie było. Jest E w nazwie. W sieci też pojawiają się głosy użytkowników krytykujących platformę za nieskuteczne reagowanie na zgłoszenia i zbyt dużą zależność od automatycznej właśnie moderacji.
1: No widzisz, rzecz powietrza w kształcie długopisu.
0: Ale nie, to właśnie jakby ja to,
1: co
0: ja, to, co ja widziałem, te zdjęcia, to rzeczywiście leży ci taki bik po prostu na tym i tym bikiem masz napisaną nazwę produktu na kartce obok i to jest zdjęcie.
1: Wow.
0: Jak się zgooglujesz nazwę, to będziesz wiedzieć, co kupujesz.
1: Okej.
0: Okay. Za 150 zł, nie? Okay. Długopis bika.
1: No to...
0: Gorzej, jeżeli będziesz myślał, że kupujesz tego papierosa, a oni ci rzeczywiście za te 150 zł wyślą tego bika.
1: Inhalator smakowy. Ja nie mogę.
0: Ja nie mogę to się doczekać następnej piosenki, bo teraz będziemy rozkręcać imprezę, bo teraz coś, co uważam niesłusznie chyba, było nisko całkiem, czy było wysoko, bo nie pamiętam już.
1: Szczerze też nie pamiętam, ale powinno być wyżej. No,
0: na pewno powinno być wyżej, niezależnie gdzie się skończyło. Satoshi i Viva Moldova!

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podajesz?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Internet zobaczył kolejny przykład amerykańskiej ignorancji.
1: Ładny nagłówek, prawda?
2: Znowu?
1: Dokładnie, dokładnie. Kolejny. No jakby tak. TikTokerki ze Stanów Zjednoczonych... Słowo klucz zostało podane. Zaczęły się dzielić ze swoimi followersami przepisami na cudowny napój z owoców, który ma mieć właściwości oczyszczające skórę.
2: Sok z gumy jagód.
1: Blisko, bo zapytacie właśnie, co to takiego? O jakim napoju mowa? Nie jest to tym Bartka pamięta. Ano nic innego jak najzwyklejszy kompot. To co dla nas jest normalne, prawda? Amerykanie wrzucają na TikToka filmiki ze swoich pierwszych doświadczeń z wywarem, który dumnie nazywają fruit water.
2: Przepraszam?
1: Czyli gotowanych owoców z cukrem.
0: Czyli kompot.
2: Okej, okay, to wciąż chyba nie jest najbardziej porąbana rzecz, jaką ostatnio widziałem, bo na przykład tam chyba, dobrze pamiętam, też amerykańskie TikTokerki odkryły rosół, tylko nazywają go chicken juice.
1: Chicken tea.
2: A, chicken tea, tak, przepraszam.
1: Uprzedziłeś mnie, bo właśnie chciałem o tym też powiedzieć.
2: A, masz o tym też.
1: Tak jest.
2: Myślałem, że nie dokopałeś się do tego tematu. Ale
1: przy okazji tego wszystkiego TikTokerzy dziwią się, że rozgotowane truskawki, poza tymi domniemanymi właściwościami, o których mowa, są po prostu smaczne, mimo tego, że, cytuję, wyglądają jak języki. Które swoją drogą Amerykanie jedzą pałeczkami.
2: Co jedzą? Co? Czekaj, co?
1: No jak masz kompot.
2: Mam
1: masz kompot ugotowany, prawda?
2: No.
1: No to czasami się zdarza, że tam jak sobie go nalewasz, to wpadnie jeszcze kawałek jakiegoś owocu, jakiejś truskawki. Nie?
2: No, nienawidzę
1: rozgotowana
2: tego.
1: Truskawka. Serio? O, ja lubię. Ja lubię sobie podczas micia podjadać. Ale nie, bo faktycznie...
2: I to ja jestem gruby.
1: Wyobraź sobie, że no taka rozgotowana truskawka. Faktycznie jak taki język wygląda. Rzeczywiście, ja to nie pomyślałem wcześniej. Ale...
2: Może.
1: No właśnie, oni to jedzą pałeczkami. W sensie te owoce, które tam są.
2: Why, oh why?
1: To jest dopiero ciekawy znak globalizacji i mieszania kultur, prawda? Na tym się właśnie nie kończy, bo tak jak wspomniałeś, jeszcze z takich amerykańskich odkryć wschodnioeuropejskiej kuchni właśnie jest też rosół, który jest rozpowszechniany równolegle właśnie z tym kompotem, tylko że właśnie mówią na niego chicken tea, czyli herbata skóry. No i to jest po prostu rosół. I to też ma mieć jakieś właściwości zdrowe. To znaczy, ja nie, żeby tu nie odejmować ani kompotowi, ani rosołowi jakichś tam faktycznie rzeczy zdrowotnych, chociaż kompot to jednak cukru ma dużo, to myślę, że tutaj może być trochę słabiej z tym, ale rosół okej. Że, no, skąd się to wzięło? Nagle się okazuje, że kompot jest jakiś w ogóle, oczyszcza skórę i pi go, to będziesz miała zdrową cerę. I skąd
2: nie
1: się
2: wiem,
1: to wzięło?
2: Mają kompot, mają rosół, to jeszcze trzeba im tam jakiegoś schabowego wcisnąć, tylko żeby nie nazywał się, nie wiem, pork chop, tylko, nie wiem, pork soul.
1: Nie jako, mów jakoś, im.
2: Jakaś świńska podeszwa, żeby
1: bo jeszcze
2: nazywało.
1: Zaczną sobie z niego robić okłady na oczy. Balu Brigada, so cold.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
2: Nie słuchaj.
0: No nie słuchaj. Znaczy szkoda byłaby nie słuchać, bo ja w tym dziś, bo ja, ty, tylko OG nowinkowcy pamiętają, że było coś takiego kiedyś jak rockowe nowinki.
2: Wow.
0: No, bo teraz będą rockowe nowinki.
2: Okay.
0: Na tym ostatnim
2: to ja
0: temacie.
2: Idę.
0: Metallica. To może zostań.
2: Dobra.
0: Zespół pieśni i tańca Metallica. Klasyczek słowikowy. Wystąpiła na Stadionie Śląskim.
2: Tak.
0: Może słyszałeś o tym. W ramach trasy M72 World Tour promującej najnowszy album zespołu pod tytułem 72 Seasons. Strasznie długo, dużo tych pór roku.
2: Dużo wiosen.
0: Dużo wiosen. I portal Chorzów Nasze Miasto podaje, że Metallica przyciągnęła na Stadion Śląski 88 656 osób, co stanowi rekord obiektu, a wcześniejszy ustanowił Dawid Podsiadło.
2: No ale zestawienie w ogóle. Ustawienie obok siebie Dawida Podsiadło i Metalliki.
0: No nie, na którego występ w 24 roku przyszło około 88 tysięcy osób też, ale mniej niż te 88,656. Trochę inne dane na przykład James na ten temat natomiast przekazał sam James Hetfield, wokalista Metalliki, który w czasie koncertu dziękował za przybycie ponad 90 tysiącom fanów.
2: Może liczył też ludzi, którzy słuchają sobie stojąc pod stadionem i
0: albo
2: do
0: cały
2: tego
0: crew.
2: I do tego właśnie wliczając całą obsługę i ekipę swoją.
0: Dokładnie, możliwe, że tak było. No ale też dodał, że to trzeci raz w czasie obecnej trasy zespołu, kiedy ustanowiono rekord frekwencji danego obiektu, na którym aktualnie są. I oznaczałoby to, że na razie Metallica bije rekord w czasie każdego koncertu w ramach swojej trasy, bo na czas występów Chorzowie to był trzeci.
2: No dobra, to zobaczymy, czy pasta zostanie przerwana. Kiedy następny koncert? Wiemy?
0: Nie mam pojęcia, nie sprawdzałem. Natomiast to, co wiem, to tak samo jak przy okazji poprzednich wizyt w Polsce, Metallica zagrała kolejny polski ikoniczny utwór.
2: Tak, ja słyszałem, ale nie będę spoilerował.
0: Tak, we wcześniejszych latach był wehikuł czasu dżemu, był Sen o Warszawie Niemena, było Kocham cię kochanie moje Manamu, a tym razem wybór padł na Chcemy być sobą perfektu. No i fajnie.
2: Były jakieś nagrania w internecie z tego wykonu, ale co mamy? Piotrek
0: nie, Piotrek mówi, że mamy, ale mamy po prostu perfekt, chcemy być sobą.
2: Okej.
0: Podnieście wszyscy rękę, kto chce, żebyśmy zagrali perfekt. Nie widzę chętnych.
2: Okej.
0: Ale ja pytałem, ja widzę, Słowik, że ty podnosisz rękę, ale ja pytałem naszych słuchaczy.
2: Okej.
0: Okay. To, że ty nas słuchasz, jest tylko wypadkową i wcale ci i bardzo ci z tego współczuję.
2: Ja współczuję Jamesowi Hetfieldowi, że musiał się użerać z naszymi głoskami.
0: To tak, no. W sensie, jakby ja zawsze jestem w szoku, jak zagranicznicy próbują mówić po polsku, czy chyba śpiewać po polsku, jak Hetfield w tym wypadku. Jeszcze robią to dobrze.
2: No właśnie.
0: Chłop robi to dobrze, a ja mówiąc po polsku nie potrafię śpiewać po polsku. No w ogóle. Stalent. No dobra, no chyba czas
2: na
0: kończyć tę karuzelę śmiechu.
2: Tak.
0: Chciałem ja przynajmniej trochę zakończyć tę dzisiejszą audycję trochę wholesome.
2: Okej.
0: Okay. No bo to
2: chyba
0: takie,
2: można tak powiedzieć.
0: No to takie, że śpiewają nasze piosenki.
2: Nasze. Polska za granicą.
0: Czy ja mogę dostać?
2: Polska górą.
3: Polska górą.
0: Dziękuję.
2: Mamy to.
0: No, słyszymy się za 2 tygodnie. Bo w przyszłym tygodniu jesteśmy wszyscy w rozjazdach.
2: Tak.
0: Bo 1 czerwca, więc musimy, wszyscy we trzech świętujemy Dzień Dziecka. Także nie ma nas. Także wracamy do was 8 czerwca. To takie ogłoszenia parafialne.
2: Zgadza się.
0: Czy coś trzeba więcej? Chyba nie.
2: Nie, no. Miłego tygodnia wam życzymy.
0: Wow.
2: Miłego weekendu. Tak, już chciałem się przejęzyczyć. No, chciałbym, żeby to już był weekend.
0: Oj,
2: byle do weekendu.
0: Ale mamy nadzieję, że jak zwykle wprowadziliśmy was ten nowy tydzień pozytywnie i miło, a wprowadzali was
2: Albert Pusa,
0: Jakub Green, realizowani przez niezastąpionego Słowika Piotra. Do usłyszenia przyszłym. Teraz ja chciałem się pomylić. Za 2 tygodnie się słyszymy, a na koniec Empire of the Sun. z utworem Cherry Blossom na koniec. Do usłyszenia, pa, pa.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku, od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Dobra?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

Witam Was w drugim tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. To oznacza, że słońce wschodzi aktualnie w granicach godziny 5 z minutami i zachodzi też około 20 z minutami, co przekłada się na dzień około 15 godzin trwający. Dodam jeszcze od siebie, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Borys i Wawrzyniec, dodatkowo Zuzanna, Klara i Włodzimierz, ale także Lech. No właśnie, Lech, jakby nie było, patron Polski w pewnym sensie, Diana, Hipolit i Kasjana, a także Maksymilian i Eusebiusz. Solniżantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dodam, że między innymi Dzień Energetyka w tym tygodniu będziemy obchodzili, Dzień Osób Leworęcznych, dodatkowo jeszcze Dzień Konserwatora Zabytków, no i Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. No, biorąc pod uwagę aktualność wakacyjną, jak najbardziej istotna kwestia. No i jest jeszcze jedna okazja, która może wydawać się trochę zaskakująca, bo obchodzimy również Dzień Pracoholików, w związku z tym chyba ja będę mógł sobie poświętować. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to proponuję Wam wysłuchanie i obejrzenie koncertu. Koncertu nie byle jakiego, bo koncertu, który rozegra się w tym tygodniu, dokładnie w piątek o godzinie 20 na Stadionie Miejskim imienia Henryka Reymana w Krakowie, czyli na Stadionie Wisły po prostu. A będzie to Sanach na Stadionach, moi drodzy, czyli Sanach, która znowu koncertuje po największych możliwych arenach polskich. A to oznacza, moi drodzy, że macie szansę zobaczyć ją dokładnie na ostatnim koncercie, nie, przedostatnim koncercie, który rozegra się właśnie w Krakowie. A że będzie to program nowy i ciekawy, wątpić nie należy, tym bardziej, że Sanach jak co roku i co koncert daje z siebie naprawdę wszystko, aby to wydarzenie muzyczne było jak najbardziej wspaniałe. I przypominam, Kraków, 14 sierpnia, piątek, godzina 20, Stadion Wisły. Zapraszam na koncert Sanach. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to myślę, że doskonałą propozycją będzie najbardziej wakacyjny i najbardziej, no powiedzmy, turystyczny film do obejrzenia aktualnie w kinach, czyli filmowa wersja Vaiany. Animacja, no, wzbudziła wielkie emocje i zainteresowanie, a przede wszystkim popularność zdobyła. Tym razem mamy kinową wersję, aktorską wersję tego filmu, w której między innymi Dwayne Johnson występuje jako polinezyjskie bóstwo. To też powinno chyba Was zaintrygować. A dodam jeszcze, że oczywiście historia dotyczy Polinezji, a tam ni mniej, ni więcej, tylko piękna dziewczyna opuszcza swoją rodzinną wyspę Motunui i udaje się w podróż, by ratować swoje plemię. Jak to wszystko się rozegra? No cóż, na pewno będzie dużo oceanu do podziwiania. Zapraszam do kin. No i informacje bieżące, a tutaj chyba, tak, zachęcałem Was chyba w zeszłym tygodniu do studiowania na Politechnice, ja tylko podtrzymując ten wątek chciałbym przypomnieć, że doskonałe wyniki ewaluacji wyszły, a tak wyjaśniając, chodzi tutaj o ocenę, no powiedzmy, zdolności naukowych poszczególnych uczelni. No i w tej kategorii, moi drodzy, za lata 2022-2025 najwyższą kategorię A+ dostała architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, tudzież inżynieria mechaniczna. Dodatkowo klasę A, czyli niewiele niższą, inżynieria chemiczna, natomiast no jeszcze niewiele niższą, no w zasadzie wszystkie pozostałe kierunki, bo i automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka, informatyka techniczna i telekomunikacja. Moi drodzy, jednym słowem, naprawdę bardzo wysoko zostaliśmy ocenieni. A to przekłada się oczywiście na poziom studiów, poziom edukacji i to, co ewentualnie później się dzieje, czyli znalezienie się na rynku pracy. Zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki. Za tym idzie, mogę wam podpowiedzieć, że słuchać nas można na okrągło całą dobę, dzień po dniu, godzina po godzinie, miesiąc po miesiącu, poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko naraz jest jasne i głośno oczywiście. To z waszej strony, a my gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście gorącą, serdeczną atmosferę. To wszystko dla was, a jeżeli tak, no to podpowiem jeszcze, że słuchać można nas na okrągło, ale programy autorskie poranne, tuż po godzinie 9, wieczorne między godziną 20 a 21, a w zasadzie 20 i 21 się rozpoczynają, w weekendy powtórki programów wieczornych rano, a w sobotę po południu ni mniej, ni więcej, tylko materiał informacyjny, a wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały powiedzmy z myszką, bo dawno, bardzo dawno na naszej antenie nie prezentowane. To wszystko oczywiście przygotowane dla was i nie ma tutaj znaczenia, że trwają wakacje, bo programy trwają dla was i są realizowane dla was, moi drodzy, więc zapraszam, słuchajcie Radia Nowinki, klikajcie gdzie się da, no i odwiedzajcie nas jak najczęściej, a od września można już nawiedzać oczywiście osobiście.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Adho Bhagani Ariya Zadiya Zadho Nami Zadho